0: Proszę, mogę sprawdzić, bo usługa jest mało, proszę.
1: Dispatch, have fun.
2: S3's on the way.
1: Hey, S3.